Uba muri mutya kusande iru zimba jukiza tuli kusanta na nanti busuju yegwa mumbiza fe nyongero bajukiza.